0: Radio ipewe haki yake. Radio ipewe haki yake.
1: Milele na milele. Amen. Amen. Hii ni subwa chirani. Mbagetje lege the volume kolo kolo fire. Ata jirani abambike. Good gole jirani anolio. Gole dudu ame morena na gobe no fire. Ile jina nako magi dudu. Ile nige rutin kita lagi no magi dudu. Ile jina dorgo taje febo fire tu get up gole jina. Memory no magi dudu. Gole lagi tege sabi tine gono fire sabi tine mwecheche. Woza, woza, woza. Gole jita lega go rekte wa do fire. Gole lega go rekte wa do fire. Agu gitjuk pungi segera ni jita nanti kamu kunci ke ni otan. Nanti kamu kunci ke push mail. Nanti number 105,000.